Najlepsze jest po mladansku sądzę. Falling in love with you. Ko dobry glasby, zacy ty twoja dusza. Radio Rubin. Twoje najlepsze hity.